Mami misa a question we say. Aya ebre ben na wudidi anwumre, ebre ben time ben na wotadidi anwumre. Where asem bisa light one na ebedi hu komo. Asko Michael nyamishao. Nyamishao pa. Oni anani wo kunsu kwaju okromo. Join the live no. Na yam fire, my yam fire na mo edi dodo.